24-7, takto groovy. Come a little closer. Toto je rána vece. Čo len nech vieš.